przeczystą, błogosławioną, pełną chwały, Władczynię naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Marię, ze wszystkimi świętymi wspomniawszy sami siebie,

Wszechmogący, jedyny święty, który przyjmujesz ofiarę chwały od tych, którzy wzywają Ciebie całym sercem, przyjmij też modlitwę nas grzesznych i zanieś na święty Twój ołtarz. Uczyń nas godnymi składania Tobie darów i ofiar duchowych za nasze grzechy i za nieświadomości ludu. Uczyń nas godnymi, abyśmy znaleźli łaskę przed Tobą, aby nasza ofiara była Tobie przyjemną i aby duch łaski Twojej dobry spoczął na nas i na tych przedłożonych darach i na całym ludzie Twoim.

dałeś nam te wspólne i zgodne modlitwy, które obiecałeś spełnić prośby dwóch lub trzech, zgodnie wyznających imię Twoje. Sami teraz prośby sług Twoich spełnij ku ich pożytkowi, dając nam w obecnym wieku

0: Hi, this is Genevieve, Director of Development at Ancient Faith Ministries. Did you know that we are entirely listener-supported? Every program you love, every podcast you follow and share, every music channel you enjoy to provide peace and respite, it's all possible because of supporters like you. Your support has helped us accomplish remarkable growth. 3 streaming stations running 24/7, listeners in every country, nearly 45,000 episodes of Orthodox Christian content, and a growing community of over 60,000 YouTube subscribers. Glory be to God. But the reality is that without your support, these programs would not continue. Your gift allows us to continue our current offerings, expand and grow, and keep pace with the ever-changing landscape of internet radio. Would you consider joining us with a modest monetary gift? Every contribution keeps the lights on and the audio rolling. Visit ancientfaith.com and click support to become a one-time or monthly donor. Thank you for partnering with us to sustain this ministry.
1: Rozpal w sercach naszych, Władco miłujący człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Zbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę, prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem dusz i ciał naszych, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim nie mającym początku i z Najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

co mogłaby znaczyć ta przypowieść. On zaś powiedział: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego w pozostałych przypowieściach, aby patrząc nie widzieli,

mają, przez jakiś czas wierzą, a w czasie próby odpadają. To zaś, które padło w ciernie, to są ci, którzy usłyszeli, ale idąc zdławieni są przez